ben mahkum. Zajmę za noż. Zajmę za nożą subedu, maksad na lumis. A je płci by czes mi bynu, lecz o mama albo